0: sama.
1: Best muzka!
2: Strična muzka!
3: Narodna muzka!
2: In
4: party muzka!
2: Zdaj! To je Best FM.